0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia aruma mana kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukoni.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara.

Rera weta chipo ya uhia ni Constantine Warila Mwerati Msambika. Kizara je 48 minutos la poni huu.

oherera ofufera oherera solo hasa omwahi wanyira bo niasina hano loko ni hihufenre henaya ojaiwene.